0: Trzymaj tu.
1: Ja nie cię.
0: Seven on the milligram above that south pass.
1: 69,